Creatorse on tava i sinuak ki kana weta magoma ne hiawon ne hiawon ne hiawon ektose kautna mahoma atsimona ewa nekamona ekwanma ekimigosia egoma waskamtek waskamtek kake kamiunagon.